sem sasto ni joste munto, el je no pop uzo templunto. Ideš po njam, ideš po kame, ter marčok i vodne stola. Mar nekem sasto ni joste munto, el je no pop uzo templunto.